0: Jeszcze raz. Ten dorobny. Brawo!
1: Za pamiątkowe zdjęcie z Boratami.
0: Tylko nie uszkodzić, nie uszkodzić. Proszę nam się przyda.
2: Ten drugo. A nie mogę długo.
0: To wolno. Tylko się mówi dwie drużyny. Dwie drużyny, słuchajcie. Jedna na lewo, jedna na prawo. Nie ty, nie. Zapraszamy. Dalej. Kolejne drużyny. Na drugiej.